0: Wɔyɛ mɔbɔ kora se ne kurɔfoɔ a yɛate no no na woka
1: ivɛne nano
0: anaasɛ ne nna no
1: kum ne wɔnku no
0: bible sɛ saa nnipa no ɛnyɛ de adeɛ ntitete no sɛ woyɛ akora na sɛ womu adeɛ wo ne wɔbua ne ani deɛ a na bible no meyɛ siw aboɔ ne akum
1: yes
0: ɛti ne mmeranteɛ ne mmaba a woae ne mmɔsi so a mo ne nyamesuro ne wɔbuo na mone ahobraseɛ no ɛnɛ da mu ntie me ne paa na wopɛ sɛ wokɔ w'anim a na wopɛ sɛ woyɛye na wotumpɔn wɔablabom na wonyini na wobɛyɛ minister wonyini na wobɛyɛ mp sɛ wopɛ sɛ wotum kɔ w'anim na wobɛdi wɔ mampanyini a gye sɛ wonya wɔbuo ne anidie
1: saa
0: ɛnɛ mmeranteɛ ne mmaba a wɔantumi nkɔ yɛanim nyinaa kyerɛ sɛ yɛne wɔbuo ne anidie na woka Deuteronomy chapter 27 verse 16 ahyɛm ne abrantie tu asɛm ma ne papa anaasɛ panyini bi a wɔbua ne yɛne deɛ na atumi ma obi nya awareɛ firii na ka ho ayɛ den ɛna abrantie bi tena a tata baahye mu na ɔfiri ɛnkyɛ hɔ baabi a ɔreba no na ɔduru kuro bi wɔ ɛkwan mu hɔ baabi na atwa tikit ɛna ɔte tata baahye no mu na ɛberɛ a abrantie no ɛduru so no a papa pɛ bi bɛtena no abrante na ɔbua ne ma papa no na ɔsɔre akonnwa ɔte so no papa no bɛtena so na wei na ɛwɔmwɔma na abrantie kɔnya adwuma bi yɛɛ wɔ tɛma na ɔba a abrantie no hyiaa no sɛ ɔkɔ akɔ wale no na abrantie ka ne sɛ ɔfiri ahyɛnkegua ɛti ɛdɛ wɔmoboaboa mo sɛ wɔmokɔ ɔbaa mado ɛfi a wowa mu saa papa no a abrantie no sɔreeɛ ɛma ne tena akonnwa no so no ɛti abrantie no deɛ wɔahu papa no na papa no ɔmo pie fie hɔ a papa no ɛhu abrantie no papa no hyɛaseɛ sɛ wɔɔkasa ei abrantie wei na ɔbɛwale me bɛi nti ɛma a abrantie no yɛ mo hyee no ɔsusuu sɛ papa no ɛbi a wayɛ no mfomsuro bi ɛhɔ ansa na papa no bɛhyɛ ase aka abrantie no story ɛkwan wɔfaa so ma ani gyina kaa mu ma abrantie a wotwa tikiti fiti sɛwisaide no ho aba na ɔno nti abrantie agyae akonnwa ma no na abrantie atumi agya kaa mu aa fom sɛfitu takorade no ɛhɔ na abrantie no hyɛ aseɛ sɛ ɔrekae ɛti ne saa no nti no papa no kaa sɛ ɔbuo ne yɛnidi a wode ama me no nti no mebabaa no mede ne kyɛw na ɔsa to ne babaafo no sɛ sɛ wɔnim na sɛ saa abrantie wei wɔanwale no ankɔpem awieyi a ɔwu a ɛma ne ma